0: Toni Cetinski in Štajerski val, 18 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Justin Wellington in Small Jam Zajko Ajko za super skok v sredo.